0: Adwia na ba kwejo amponsa okrubi. Atwia brade nana onsro ojafadu. Watransio watnas. Adwia na ba kwejo amponsa okrubi. Atwia brade nana onsro ojafadu. Watransio watnas.
1: Plan D FM.